0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Da-ra-ra-ra.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Radio gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: kalendarzu piątek, 8 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w czwartek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zaczynamy od wizyty na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Wykonawca rozpoczyna prace związane z usuwaniem kolizji gazowych. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Co ważne, to roboty prowadzone poza jezdnią, więc utrudnienia w ruchu drogowym będą minimalne. Prace realizowane będą po prawej i lewej stronie Olsztyńskiej na odcinku od Czekoladowej do Torów.
1: Kasiu, drogowcy pracują także nad zmianami w organizacji ruchu.
3: Tak, jeszcze w tym miesiącu zostaną wprowadzone korekty na Płockiej i skrzyżowaniu Skłodowskiej Kiri i Chrzanowskiego. Jeśli chodzi o Płocką, to będzie możliwy bezkolizyjny skręt w prawo z szosy Lubickiej. Wyjazd z Płockiej będzie się odbywać wyznaczonym pasem. Jeśli chodzi o Skłodowskiej Kiri i Chrzanowskiego, to jadąc od strony miasta nie będzie można zawracać na tej krzyżówce. Będzie można za to skręcić w lewo, przejechać przez rondo i wrócić do Skłodowskiej Kiri. Dodatkowo dla kierowców skręcających z Chrzanowskiego w prawo wprowadzona zostanie strzałka do warunkowego skrętu.
1: Zmieniamy temat. WOPR-owcy z regionu otrzymali pieniądze na działania ratownicze oraz patrole nad wodą. Do podziału okrągły 1 000 000 zł. Dzięki tym funduszom będzie zwiększona liczba patroli prewencyjnych. Pieniądze mają być także przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowników oraz organizację szkoleń.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Projekt Wybieram Toruń, Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju, to inicjatywa wspierająca osoby z pomysłem na biznes, które chcą uniknąć biurokracji na starcie. Program umożliwi testowanie własnego modelu biznesowego bez konieczności zakładania firmy i płacenia ZUS-u. Wszystko pod opieką prawną Fundacji Przedsiębiorczy Toruń. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowoczesnych laboratoriów Toruń Space Labs, przestrzeni coworkingowej SpaceLink Toruń, dedykowanej aplikacji mobilnej. Skorzystają także z indywidualnego mentoringu i doradztwa prawnego i księgowego. Projekt ma zatrzymać młode talenty w Toruniu i ułatwić im rozwój biznesu tutaj, na miejscu.
4: Fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą. Wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko. To jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej. To będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych. Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeśli część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu.
1: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: To warto podkreślić, że to jest wiątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. Właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy, jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży, a szeroko pojętej IT po branży kosmiczną, jakby to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi, dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes.
1: Dodawał Paweł Żywiecki, dyrektor toruńskiego inkubatora technologicznego.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Prokuratura Okręgowa w Toruniu poinformowała o zakończeniu śledztwa dotyczącego tragicznego wydarzenia, które miało miejsce 12 czerwca ubiegłego roku w parku Glacja w naszym mieście. Ofiarą była Klaudia K. 20-latek miał jej zadać kilkanaście ciosów nożem. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów Jomejkertowi S., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. 20-latek przybywa obecnie w areszcie. Zgodnie z aktem oskarżenia za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanego.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Dom harcerza w Toruniu rusza z zapisami na zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. Pierwsza tura naboru potrwa od 11 maja do 12 czerwca.
6: Jesteśmy wszyscy nauczycielami i podlegamy pod edukację, co jest ogromną zaletą, bo nie pracują tu przypadkowi instruktorzy po kursie miesięcznym, tylko jeśli ktoś prowadzi plastykę, jest po sztukach pięknych, jeśli teatr po szkole teatralnej, jeśli taniec po tanecznej i tak mogłabym wymieniać. I obracamy się w tematyce sztuki, choć nie tylko, czyli taniec, plastyka, muzyka bardzo szeroko rozwinięta, bo zarówno zespoły instrumentalne, wokalne i tak dalej, ale mamy też szachy, komputery, zajęcia klubowe dla młodzieży. Jak mamy sekcję taneczną, to można chociażby, i tu zareklamuję, zapisać się, bo tu na pewno będą jakieś miejsca, zespół taneczno-baletowy Gracja i zespół taneczno-baletowy Baletka dla młodszych, więc jeśli komuś w sercu gra balet, proszę bardzo. Jeśli komuś niekoniecznie balet, tylko taki bardziej połączony z tańcem współczesnym, to mamy dużo zespołów tanecznych, puenta, mówię dużo, bo to są różne grupy początkujące, zaawansowane, grupy wiekowe i tak dalej.
1: Mówiła dyrektor Domu Harcerza w Toruniu Renata Puzdrowska.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Fort Jakuba w Toruniu ma nowego gospodarza. Klucze do tego zabytku przekazano Fundacji Kosmos. Więcej o tym wie Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Miasto podpisało 2-letnią umowę z fundacją z opcją przedłużenia. To 8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i ponad 3 tysiące metrów kwadratowych samego fortu. Fundacja Kosmos planuje ożywić to miejsce. Chce organizować wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz udostępnić obiekt lokalnym instytucjom i organizacjom. Prezydent Torunia Paweł Gulewski podkreślił, że przekazanie fortu to szansa na jego rewitalizację. Fundacja odpowiada za utrzymanie porządku, bezpieczeństwo i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Miasto zajmuje się z kolei ubezpieczeniem obiektu oraz pozyskiwaniem funduszy na remont.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Studenci odliczają dni do piernikaliów. Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wystartują 18 maja.
7: W tym roku właściwie cały kampus zamienia się w Olimp. Bogowie greccy do nas wstąpią i będziemy się bardzo dobrze bawić. Przygotowaliśmy dla was masę przeróżnych wydarzeń. Potem mamy wtorek Silent Disco. Bardzo w zeszłym roku studentom się spodobała ta forma Silent Disco, więc idziemy tutaj za ciosem i robimy to. Jeżeli chodzi o środę, będzie kino plenerowe i tu już niebawem będziecie mogli wybrać filmy, które wspólnie obejrzymy, ale będzie też zmiana lokalizacji. Zawsze robiliśmy to na boisku Wembley, a teraz będziemy robić to na boisku przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Tu też również zapraszam. Jeśli chodzi o czwartek, no to standardowo gra miejska, ale także będziemy mieć Before w Labie, na który też serdecznie zapraszam. No a jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, wydarzenia sportowe, masa wydarzeń tych sportowych, oczywiście dostosowanych pod naszą tematykę. Strefa z kulturą, też takie wydarzenia właśnie takie kulturalno-warsztatowe. Jeżeli ktoś właśnie też lubi takie klimaty, to też tutaj zachęcam do skorzystania. Oczywiście w sobotę jeszcze rano śniadanie na trawie. No a w piątek po tych wszystkich plenerach widzimy się na pochodzie od godziny 17 pod Kotłownią. No i potem o 19 otwieramy bramki przy Kolegium Humanisticum i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy się bardzo dobrze bawić.
1: O juwenaliach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyli piernikaliach, mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK.
0: Przyglądamy się od samego rana prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten piątek, 8 dzień maja. Z tych 6 czy 7 stopni o poranku zrobi nam się dziś maksymalnie 14-15, w niektórych prognozach nieśmiała 16 się nawet pojawi, ale to wszystko przy akompaniamencie chmur, będzie ich całkiem sporo w ciągu dnia i tu możliwe przelotne opady deszczu. Tak ma to dziś wyglądać. Szansa na nieco więcej słońca, owszem, w weekend, w sobotę i w niedzielę. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko o poranku w najpiękniejszym dniu tygodnia, czyli w piątek, piąteczek. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio Gra.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Rano i dobrze, tak właśnie rozpoczynamy ten dzień. Niektórzy to może nawet powiem wprost, tak rozpoczynają ten weekend. No wiem, że u większości bywa tak, że jeszcze kilka godzin trzeba odhaczyć tak zwanych obowiązków szkolnych, pracowych. Stanisław, Stanisława i Michał dziś świętują, wszystkiego dobrego. Po raz kolejny jednak, trochę mi nawet głupio z tego powodu, wiecie? Bo po raz kolejny jest na tej długiej liście również Piotr, ale także Wiktor, Ida, Benedykt, Dionizy, Bonifacy, Ahacy i Dezyderia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy bibliotekarzy i bibliotekarki i biblioteki też. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, także Światowy Dzień Osła oraz Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika. Tak, żeby już zupełnie poważnie zakończyć tę długą listę dość tak zwanych świąt nietypowych, jak zwykle się nazywa, ale to są zawsze takie okazje i takie zjawiska albo tematy, o których warto mówić danego dnia i do niektórych z nich na pewno dziś jeszcze wrócimy. A jeśli wy macie jakiś powód do świętowania szczególny, dajcie znać, pochwalcie się. 3002 SMS o treści gra. Powiedzmy sobie dzień dobry. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, bo za chwilę gramy dalej.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Cał.
9: Z wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: I bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Uwaga, uwaga, już 6 czerwca nasze miasto Toruń stanie się sercem muzycznego świętowania regionu. Mowa oczywiście o takim wydarzeniu już tradycyjnym dla tego właśnie czasu, związanym ze świętem województwa. Mianowicie chodzi o koncert pod wspólnym niebem. I tak w Toruniu na Placu Cyrkowym wielkie wydarzenie z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku wielu artystów pojawi się na scenie, między innymi Kaja, Grzegorz Chyrzy, Mela Koteluk, Ralf Kamiński i wielu, wielu innych. Będzie wyjątkowo, pogoda mamy nadzieję też będzie sprzyjała, bo jak nie, to trzeba będzie się przenosić do kujawsko-pomorskiej areny Toruń przy Bema. A to kawałek drogi jednak jest, choć wierzę, że taka decyzja w ostatniej chwili podejmowana nie będzie. No i warto sobie tę datę jeszcze raz zapisać. 6 czerwca bawimy się pod wspólnym niebem.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

Kaigo i Save My Love to już za nami w Radiu Gra do 8. Jeszcze trochę pogramy o pełnej oczywiście najświeższej informacji w raporcie, trochę szczegółów pogodowych, a muzycznie z nami m.in. kombi Black and White. Zostańcie blisko radia.

0: reklama.
1: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: oszczędnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Szykuj się na

0: Próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
15: Dzisiejszy dzień będzie bardzo podobny pogodowo do wczorajszego. Na termometrach maksymalnie do 13 albo 14 stopni. Na niebie przewaga chmur. Dzisiaj w Toruniu niewykluczone są przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 8 zapraszamy na kolejny raport. Najświeższe informacje z Torunia, też z kraju, ze świata. Ale na chwilę wracamy jeszcze na bulwar filadelfijski, bo taki komunikat mi się tutaj pojawił w związku z występującymi problemami technicznymi dotyczącymi działania słupków zabezpieczających na bulwarze filadelfijskim. Informujemy, że urządzenia obecnie nie funkcjonują w sposób w pełni prawidłowy. Wiecie, chodzi o te słupki, które zabezpieczają przed wjazdem na bulwar, bo to już też jest tradycja, że od piątkowego wieczora do końca niedzieli bulwar w okresie wakacyjnym czy też okołoletnim jest zamykany dla ruchu samochodowego i to jest akurat dobra decyzja. Natomiast te słupki rzeczywiście, no i tu pytanie, nie działają wcale, czy może tak jak to się w oficjalnym komunikacie pojawiło, funkcjonują w sposób w pełni, nie w pełni prawidłowy. No powiem tak, za dyplomację to tu się chyba komuś należy jakaś statuetka. Może być nawet w kształcie tego słupka zamontowanego na bulwarze, albo w ogóle niech to będzie jeden z tych słupków. O, i wtedy będzie można o nim powiedzieć, że funkcjonuje, pełni pewną rolę, choć niekoniecznie taką, do jakiej został stworzony.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, więc warto zostać blisko radia. Trochę o pogodzie na piątek też opowiemy, jak to u nas dziś dokładnie będzie wyglądało. Podobno w weekend ma być trochę lepiej. Tyle tylko powiem.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy!
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: Piątek w kalendarzu, to jest 8 dzień maja, jest już 8, czas na raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od tego głośnego obecnie w Toruniu tematu rozpoczynamy ten raport. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkole, dla których organem prowadzącym jest miasto.
4: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas, jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe, dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował.
3: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. Zmieniamy temat. W połowie zeszłego roku w naszym mieście ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński, którego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objętych zostało 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej albo zmagających się z trudnościami życiowymi. Za nami spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania.
5: Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót z U pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych i jakby szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć tę rodzinę.
3: Mówiła Magdalena Dąbrowska, koordynator projektu. Teraz powiemy o kradzieży defibrylatora AED z przystanku tramwajowego z placu Rapackiego w Toruniu, do której doszło wczoraj w nocy. Mężczyznę zatrzymali strażnicy miejscy. Teraz dalsze czynności w tej sprawie prowadzi toruńska policja. Straż miejska przypomina, że znajdujące się na terenie Torunia defibrylatory umieszczone w przestrzeni publicznej służą ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach nagłego zagrożenia życia do czasu przejazdów zespołu ratownictwa medycznego.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Od wtorku strażacy próbują uporać się z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu działają strażacy, policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja trwa, polega obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia. Na szczęście tej nocy popadało, więc sytuacja zaczyna się stabilizować.
6: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite wpady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
3: Powiedział brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Dziś o 18:00 na toruńskiej motoarenie pojedynek pomiędzy Prestoruń a Falubazem Zielona Góra. Jeśli chodzi o awizowane składy, to w zestawieniach zespołów nie doszło do żadnych zmian. Z Torunia pojadą Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Blydorn, Mikkel Mikkelsen, Emil Sajfudinow, Mikołaj Duchiński i Antoni Kawczyński. Dziś także inny mecz w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. O 20:30 pojedynek pomiędzy GKM Grudziądz, a Fogo Unią Leszno. Do tych żużlowych tematów będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Dziś ma być maksymalnie do 13 albo 14 stopni. Niestety znowu bez szans na przejaśnienia. Będzie więc to pochmurny i ponury dzień w naszym mieście. Parasole warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Kłaniamy się nisko, witamy bardzo serdecznie, Piotr Olszowski. Dzień dobry w piątek. Piątek z samego rana, kolejna godzina dobrego grania przed nami. Robimy teraz trochę głośniej.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

Rano i dobrze, dobra pobudka na tej fali w Radiu Gra cały czas trwa do boju i przed siebie. A teraz informacja, która niesie się szerokim echem po sieci. Chodzi o decyzję sądu w Hanowerze, który przychylił się do skargi i roszczeń pewnego turysty. Ten oburzony był faktem, że permanentnie, każdego dnia podczas jego letnich wakacji brakowało dla niego leżaka przy basenie w hotelu, do którego się udał. Zażądał odszkodowania, a sąd przyznał, że takie odszkodowanie się po prostu należy. No i pięknie i wspaniale nic tylko przyklasnąć. Chociaż wiem, niektórzy powiedzą, ale pieniacz, zamiast wypoczywać, tym pisał pozew na kolanie. A przecież wystarczyło wstawać o 4:00, zejść na dół, zabrać parę ręczników, najlepiej jeszcze kilka takich tych, wielkich różowych klipsów i na wszelki wypadek jeszcze koło i wielki dmuchany krokodyl.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Uwaga, uwaga! Nasze wielkie narodowe marzenia motoryzacyjne chyba w końcu zaczną się spełniać. Po sukcesach, jakimi były Warszawa, Syrena, później mały i duży Fiat oraz, wiadomo, Polonez Borewicz, teraz przychodzi czas na pierwszy polski samochód elektryczny. No radość w sercu po prostu przeogromna. Wiem, powiecie, ale jak to? Przecież miała być Izera. Nawet premier Morawiecki zapowiadał. Ale pamiętacie też z pewnością, niektórzy, zdarzało się, zarzucali mu, że czasem mija się z prawdą. Izery ostatecznie na drogach próżno szukać, ale nowy polski elektryk już jest podobno tworzony i w 2029 roku pierwszy egzemplarz zjedzie z taśmy produkcyjnej. Trochę mnie martwi, że znowu zapowiadają to politycy, bo wiecie, oni dość często się zmieniają i wtedy nasze marzenia znikają razem z nimi. Nie ma natomiast decyzji co do tego, jak nowy polski samochód elektryczny miałby się nazywać. Jest tylko sugestia, że musiałaby to być nazwa jednocześnie polska i międzynarodowa. Jak zatem rozumiem, z jednej strony polska nazwa, ale i kojarzona na arenie międzynarodowej. No nie wiem, ale nie mieszając to, wiecie, żeby nikogo nie urazić naszego papieża, to zostaje nam chyba tylko albo Wałęsa, albo pierogi.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
2: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Uwaga, uwaga, Polska chce zorganizować kolejne wielkie wydarzenie lekkoatletyczne. No i to Toruń jest oficjalnym kandydatem do ogłoszenia w 2029 roku halowych Mistrzostw Europy. A w ostatnich dniach do nas, do Torunia, przyjechała nawet delegacja European Athletics. Przyglądali się, spoglądali. Jakie wnioski? No na to chyba jeszcze przyjdzie czas. No ale pięknie, mnie to się podoba. Ja powiem więcej. Jak organizacje lekkoatletyczne z innych kontynentów szukają fajnej miejscówki do zorganizowania swoich mistrzostw, to też zapraszamy. Ameryka Południowa, Afryka, może Azja, proszę bardzo. Australijczycy już dawno poszli tą ścieżką i na żużlu wolą jeździć u nas. Z lekkoatletami może być podobnie.
1: Radio Gra.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radiu Gra jeszcze przed 9:00. O pełnej oczywiście u nas kolejne najświeższe wiadomości, trochę szczegółów pogodowych, ale do 9:00 to jeszcze sobie pogramy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
2: Dziś ma być maksymalnie do 13 albo 14 stopni. Niestety znowu bez szans na przejaśnienia. Będzie więc to pochmurny i ponury dzień w naszym mieście. Parasole warto mieć pod ręką. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.

0: Rano i dobrze, na tej fali w radiu gra w piątkowy ranek, który za chwilę stanie się piątkowym przedpołudniem. A teraz informacja, która wraca do nas jak bumerang co kilka lat. Pytanie, czy tym razem to znowu taka, wiecie, internetowa legenda, czy rzeczywiście Japończycy są coraz bliżej opracowania specyfiku na porost, uwaga, zębów. W sumie to mówiąc dokładnie nie na porost, a na odrost. Czyli jak stracimy zęba, to nie wstawiamy sztucznego, tylko bierzemy pigułkę i cyk, rośnie nowy. Ja wiem, jak to ponownie budzi strach w branży. Ci truchlejący na tę wiadomość dentyści, ortodonci, higienistki, producenci szczoteczek, pas do zębów, nici dentystycznych. Spokojnie, moi drodzy. Jak powiedziałem, Japończycy niczego jeszcze ostatecznie nie potwierdzili i kto wie, koniec końców ich prace może nie przyniosą efektu. Słowem, połamią sobie na tym zęby.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To już bardzo blisko 9:00 i kolejnych wiadomości w raporcie. Za chwilę również u nas trochę o pogodzie. I my się oczywiście pytamy, gdzie jest to piękne lato, które mieliśmy tydzień temu. I mamy nadzieję, że w weekend chociaż na miastkę, chociaż jakaś część tej pięknej aury bardzo słonecznej i ciepłej u nas będzie. A jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Piątek, 8 dzień maja i 9 na zegarze w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
8: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami podpisanie umowy na budowę i wyposażenie zaplecza Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich, tuż obok drugiego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesione zostaną 13 LO i Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Nowy budynek ma mieć 4 kondygnacje, pełne wyposażenie, ale też schron w podziemiach.
9: Ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy, warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również, zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach, a potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 liceum ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy, bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać, być gotowi na 1 września 2027 roku.
8: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
10: Sport w Radiu Gra.
8: Już 16 maja na Motoarenie w Toruniu najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z 3 przystanków całego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski 2026. Na starcie za kilka dni w naszym mieście zobaczymy na pewno 2 żużlowców Prestoruń, Patryka Dudka, broniącego tytuł z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę na te zawody.
11: No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie. Wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo 2 lata temu Maciej Janoskier, temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk. Ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kasper Woruna, który świetnie zainaugurował sezon. Także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji.
8: Mówił Karol Lejman, prezes firmy One Sport, która jest promotorem cyklu. A teraz jeszcze krótki komunikat z toruńskiej policji, która zatrzymała 64-letniego mieszkańca Torunia. Podczas przeszukania samochodu zabezpieczono 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Według ustaleń śledczych podejrzany naraził Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 35 tysięcy złotych. Teraz ten mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od Trumny na kółkach, Paweł Kozanecki, trafi dziś do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo Toni stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
0: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chlubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
8: To był Krzysztof Zasada.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
8: Przed nami niestety kolejny pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 14 stopni Celsjusza. Parasole warto mieć dzisiaj pod ręką. Utrzyma się też umiarkowany wiatr.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
7: Piąteczek, piątunio cały czas trwa i nas to bardzo cieszy. Was zapewne też i w takim dobrym, przedweekendowym nastroju zostajemy razem. To znaczy wy zostajecie z Marcinem Wiśniewskim, a on już za chwilę. A już pięknie dziękuję, Piotr Kolszowski, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Dobrego piątku, trzymajcie się, pa, pa, cześć.
10: Radio Gra.

0: To muzyczny powiew weekendu w Radiu Gra. Kłaniam się, dzień dobry, piątek, piąteczek. To robi różnicę, bo przecież czekaliśmy na ten dzień nie od dawien dawna. No to jeszcze tylko kilka godzin obowiązków dnia codziennego i... No i powoli niektórzy z nas będą mogli zacząć celebrację. Co, gdzie, kiedy, o tym też wam dzisiaj powiem, bo nudy w weekend w mieście u nas nie będzie. Będzie o kalendarium u nas to nieco. No więc sprawdzimy to po 12. Oczywiście powiemy też a propos kawki, bo za chwilę u nas pojawi się muzycznie Sabrina Kamperter i Espresso. Kto też tej kawy w Europie pije najwięcej? I to może być małe zaskoczenie. O tym już całkiem niedługo. Marcin Misiewski, kłaniam się. Dzień dobry.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
0: Radio Gra.

0: To jeden z tych najbardziej zapamiętanych hymnów męskiego grania sobie i wam. A propos męskiego, no to przypominamy, że wszystko wystartuje 26 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i finał finałów w Warszawie. Jak to odbywa się już od kilku lat. Oby aura sprzyjała, bo z tą aurą na festiwalach bywa różnie, prawda? U nas, no właśnie, sprawdzamy to dla was już za chwilę, a później pojawi się Phil Collins z Two Hearts.
1: Radio gra.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Przed nami niestety kolejny pochmurny i ponury dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 14 stopni Celsjusza. Parasole warto mieć dzisiaj pod ręką. Utrzyma się też umiarkowany wiatr.
0: To jest Radio Gra.

Już jutro Toruńskie Jordanki staną się centrum, ogólnopolskim centrum tańca, bo przed nami 9. edycja ogólnopolskiego turnieju tańca Chairs for Dance i znowu po raz kolejny kilkuset młodych, utalentowanych tancerzy przyjedzie do naszego miasta, zmierzy się, stanie na scenie, aby zaprezentować swoje umiejętności, będą widowiskowe układy. No i różne style taneczne dla publiczności to też szansa, żeby zapoznać się z tańcem bardzo współczesnym, bardzo nowoczesnym. Warto się wybrać. Start w sobotę już o godzinie 9:00. Poleca Radio Gra. Przyjemności.

Ewa Farna w Radiu Gra, z nią dojrzamy prawie do 10:00. Jak gdyby komuś zamarzyło się zobaczyć artystkę na żywo, to dzisiaj na Słowacji jeden z koncertów, a później dopiero szansa kolejna w czerwcu, 13, 14 i 16 w czeskiej Pradze. Jeżeli komuś po drodze, proszę bardzo. Już za chwilę 10:00, to oznacza, że w Radiu Gra, za chwilę też najnowszy serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do -40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty -20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
11: Skończyły się żarty.
10: Mam i Buchartyk.
11: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
12: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
14: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
15: Po reklamie.
16: Mamy piątek, 8 dzień maja w kalendarzu, jest 10, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy też dla Was najnowszy raport.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek policyjne informacje z regionu. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne. Zatrzymano 11 osób. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Akcja została przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według informacji przekazanych przez CBŚP podejrzani mieli celowo doprowadzać do kolizji drogowych, by następnie uzyskiwać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Te działania odbywały się głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych są 3 pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych oraz osoba podejrzana o kierowanie grupą. 7 osób trafiło do aresztu. W toku postępowania zabezpieczono również majątek podejrzanych na poczet przyszłych kar. Śledztwo trwa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
17: Więcej o tej sprawie piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat. W połowie zeszłego roku ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński. Jego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objęto 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej albo zmagających się z trudnościami życiowymi. Wczoraj odbyło się spotkanie, które podsumowało dotychczasowe działania.
0: Te sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest 5-6 dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start.
17: Mówiła Magdalena Dąbrowska, koordynator projektu Wygrana Rodzina Model Toruński. W najbliższy poniedziałek ruszy nabór do szkół ponadpodstawowych na nowy rok. Na kandydatów czeka ogółem 2880 miejsc w 94 oddziałach klas pierwszych, w tym 240 miejsc w 4 branżowych szkołach pierwszego stopnia, prawie 980 miejsc w 8 technikach i ponad 1660 miejsc w 10 liceach. Czy wszystkie oddziały powstaną? Będzie to zależało od liczby kandydatów do nich, zaznacza Urząd Miasta Torunia. A przeprowadzona rekrutacja będzie realizowana z wykorzystaniem systemu online.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął w sumie 350 hektarów. Mimo, że od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
15: Deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Od miejscowości Osuchy na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
17: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski. Przed nami przeważnie pochmurne i ponure godziny w Toruniu. Niewykluczone, że przelotnie popada, a przewidywana maksymalna temperatura to 14 stopni. Jutro już będzie trochę cieplej, nawet do 17.
16: Jako, że nie tylko to, jak się kończy, jest ważne i istotne, wbrew temu, co powiedział klasyk, początki też bywają istotne, więc zaczniemy go zacnie, tanecznie, po 10:00, meldując się w waszych głośnikach. Marcin Misiewski, dzień dobry, w piątek. A to robi różnicę Andy Dance na początek i DNCA.
19: Radio Gra.

0: Do dobrej przedpołudniowej kawy gramy dla was z dobrą energią w Radiu Grato, Fancy i Bolero. A propos kawy, nie wcale południowcy, wcale nie Włosi piją jej najwięcej w Europie. Są to, uwaga, i to może być zaskoczenie, Skandynawowie. Otóż Finowie wiodą prym, pijąc od 10 do 12 kg rocznie kawy na jednego mieszkańca. Później Norwegowie, Islandczycy, Duńczycy i Szwedzi. Polacy, no, są daleko w tyle w tym zestawieniu, bo my spożywamy od 2 do 3 kg rocznie kawy na jednego statystycznego mieszkańca naszego kraju. U mnie jest, więc chyba delikatnie zawyżam te statystyki. Mała czarna. Wam też życzę przyjemnej i dobrej kawusi.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling w Radiu Gra Toruń. Tomasz Karolak jest aktorem, stand-uperem, w tej roli też można było go zobaczyć, i muzykiem. W tej ostatniej odsłonie artysta zaprezentuje się w Toruniu już w najbliższą niedzielę w Lizard Kingu. Tomasz Karolak, 39,5, 15 lat później, a to serial, w którym artysta, aktor występował, i dlatego też wszyscy, którzy się wybiorą na ten koncert do Lizarda w niedzielę, będą mieli szansę usłyszeć największe przeboje serialu i nie tylko, wszystko grane na żywo przez aktora i muzyków mu towarzyszących, to w niedzielę o godzinie 19. Bawcie się dobrze. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

Chris de Bark w Radio Gra. Gramy dla was na wysokich muzycznych emocjach. No a te w przyszłym tygodniu będą coraz większe wraz z występem Polki na konkursie Eurowizji. Do tego tematu wrócimy jeszcze po 11:00. Wcześniej mamy dla was najnowsze info o pogodzie.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji. Tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Przed nami przeważnie pochmurne i ponure godziny. W Toruniu niewykluczone, że przelotnie popada, a przewidywana maksymalna temperatura to 14 stopni. Jutro już będzie trochę cieplej, nawet do 17.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Legalna blondynka, panie panowie, a więc kultowy film z Reese Witherspoon wróci, ale w formie serialowej. 1 lipca tego roku dostaniemy najnowszą produkcję od Prime'a. I uwaga, tu ciekawostka, bo za produkcję tego serialu odpowiedzialna będzie aktorka grająca w oryginalnej legalnej blondynce, czyli Reese Witherspoon. I wiemy, że będziemy mieli także 2 sezony, te już 2 zostały zamówione jeszcze przed premierą pierwszego, więc platforma poszła wabank. Premiera 1 lipca tego roku aż w 240 krajach świata.
1: Radio Gra.

0: Tego do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
16: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Po reklamie.
19: I to już 11 na zegarach. To czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
20: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje drogowe, bo w najbliższy wtorek mają rozpocząć się prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych w ciągu olsztyńskiej. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Co ważne, prace będą prowadzone poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Już teraz w rejonie robót możecie zauważyć znaki ostrzegawcze, też znaki informujące o ograniczeniu prędkości. Dodatkowo na czas pracy ruch pieszych zostanie odsunięte od miejsc niebezpiecznych i przeniesione na drugą stronę drogi. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że ewentualne utrudnienia w ruchu będą miały charakter incydentalny i krótkotrwały.
20: Dodajmy, że pod koniec maja na skrzyżowaniu olsztyńskiej i ceramicznej zostanie wykonane tymczasowe rondo. To wynik ostatniego spotkania z mieszkańcami i zgłoszonymi postulatami. Zaznaczają drogowcy.
22: Sport w Radiu Gra.
20: Za nieco ponad tydzień, 16 maja na toruńskiej motoarenie najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o miejsce mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski 2026. Na starcie zobaczymy na pewno dwóch żużlowców: Prestoruń, Patryka Dudka, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę na te zawody.
0: Na mapie Polski myślę, że się wyróżniamy, przede wszystkim pod względem też obiektu, który może nawet pomieścić z miejscami takimi stojącymi 17,5 tysiąca i tyle też osób było na finale drużynowych Mistrzostw Polskich w ubiegłym roku. Tak, po raz trzeci indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu odbędą się w Toruniu. W ubiegłym roku była edycja ta druga, ale pierwsza była w 2009, więc dość dawno, ale to była wyjątkowa edycja, bo ona otwierała tak naprawdę nasz obiekt, więc jest to istotne wydarzenie, sentymentalnie do niego wracamy. I tak jak pamiętamy, Patryk Dudek w ubiegłym roku wygrał cały cykl i teraz będziemy również trzymać gorąco kciuki, żeby ten wynik ponownie nasz zawodnik toruńskiego klubu Press Grupy Deweloperskiej Toruń uzyskał.
20: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji toruńskiego magistratu. Teraz przenosimy się jeszcze na moment do Ciechocinka. Tam na remont czeka budynek dworca kolejowego. Inwestycje zrealizuje spółka PKP, która przygotowuje przetarg. Rewitalizacja zabytkowego dworca obejmie także m.in. modernizację systemu ogrzewania budynku i organizację nowoczesnej strefy dla pasażerów. Umowa z wykonawcą ma być podpisana jeszcze w tym roku. Do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie będą obsługiwani na dworcu tymczasowym, przekazał Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przypomnijmy, że pół roku temu, po wieloletniej przerwie, wróciły stałe połączenia kolejowe do popularnego uzdrowiska. Słuchacie raportu? Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów. Przypomnijmy, słowacki rząd wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
20: Informował Maciej Pałachicki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
20: W pogodzie w Toruniu na razie bez większych zmian. Na niebie przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia ma być do 14 stopni Celsjusza. Co jakiś czas może popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć. Jutro będzie cieplej, do 17 stopni, a w niedzielę nawet do 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Mam nadzieję, że z każdą kolejną godziną tego piątkowego popołudnia będzie coraz lepiej, milej i przyjemniej, a przynajmniej będziemy robili wszystko w Radiu Gra, aby tak właśnie było. Grając między innymi takie numery jak Maniak od Michaela Sombello, będzie też u nas Ale for Ben na dobry początek. Marcin Misiewski, dzień dobry.
22: Radio Gra. Muzyka wybrana dla Ciebie.
23: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Irenkara i Flashdance w Radiu Gra. What a feeling. To jest ponadczasowe granie. Czy piosenka Pray Alicji Szczepnińskiej przejdzie do historii jako jeden z najlepszych wykonów Polski na konkursie Eurowizji? Zobaczymy, przekonamy się 12, bo wówczas to pierwszy półfinał z udziałem Polki i ta będzie występowała jako przedostatnia, a to, jak mówią eksperci, już jest na starcie bardzo duży handicap. Eurowizja właśnie pokazała fragment z próby z występu pani Alicji, no i reakcje są zgodne. Nowocześnie, stylowo, jest bez przesadnego kiczu, z którego to ostatnio Polska słynęła na tych konkursach. No więc do tego mamy niezłą choreografię, no i głos jak dzwon, no i sama Alicja Szczepnińska prezentująca się wyjątkowo uroczo. To wszystko ma być gwarantem naszego udziału w finale konkursu, a ten już w przyszły weekend. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 6,99 za

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra. Nie!

I to jest granie z dobrą muzyczną energią na piątek. Tina Turner i Kygo. Kto jeszcze nie widział 12 anioła w naszym mieście, tego jeżdżącego na żółwym motocyklu, no to ma szansę dzisiaj przed motoareną, przed spotkaniem z Falubazem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, no i wrzuci się na social media. No więc to jest jeden z pretekstów, aby wybrać się dziś na mecz, ale ten najważniejszy to żużlowe emocje. Ostatnio Falubas pojechał do Lublina, no i tam rywalizacja toczyła się w zasadzie do ostatnich biegów. Jak będzie dziś na motoarenie? Start o godzinie 18:00. Press, grupa deweloperska Toruń kontra Falubas. Emocje gwarantowane.

0: Esni Carmen w Radio Gra. Jeszcze przez kilkanaście minut przedpołudniowo dla was gnamy. Za chwilę u nas Mister Zup, będzie też Marshmello i Ellie Goulding. A film o innej artystce sceny znanej i lubianej, Billie Eilish, w najbliższy weekend będzie można zobaczyć w kinach i to jedna z premier, do których będziemy zaglądali już za kilkanaście minut.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Yeah.

0: prosto i łatwo w mojej Biedronce.
1: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. W pogodzie w Toruniu na razie bez większych zmian. Na niebie przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia ma być do 14 stopni Celsjusza. Co jakiś czas może popadać deszcz. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć. Jutro będzie cieplej, do 17 stopni, a w niedzielę nawet do 20.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Pija te kij, gadające owce i Billie Eilish w 3D. Tak najkrócej można podsumować najbliższe premiery filmowe. Premiery tego weekendu. Do kin wraca kultowo słona Mortal Kombat 2. Fani lat 90. wiedzą doskonale, z czym to się je. Dla widzów szukających czegoś bardziej nietypowego, Sprawiedliwość Owiec, czyli kryminał, w którym śledztwo prowadzą owce. Tak, owce. To się naprawdę wydarzy. Do tego też koncertowe widowisko Billie Eilish, Hit My Heart and Soft. I to jest dzieło stworzone wspólnie, we współpracy z Jamesem Cameronem, pokazywane w technologii 3D. Czyli dla każdego coś miłego, przyjemności. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra. Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Dorimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula, 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
10: Skończyły się żarty.
9: Mann i Buchartyk.
10: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
11: Tak siedzę, drama, myśli dokądś biegną.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Mamy 12 na zegarach, a to znaczy, że w Radiu Gra mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny. Otwieramy też popołudnie.
5: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rekrutacje do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od tego głośnego obecnie w Toruniu tematu rozpoczynamy ten raport. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkola prowadzone przez miasto. Urzędnicy przytaczają dane związane z niżem demograficznym. Teraz w Toruniu zameldowanych jest ponad 1080 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat wcześniej było ich 1640. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli.
6: W 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027 w porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów. Musimy także podkreślić to, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych czy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie. Dlatego też musimy zdementować informację o tym, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc. Miejsca cały czas są dostępne.
5: Mówił Marcin Sędkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. Zmieniamy temat. Teraz policyjne informacje z regionu. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowanie komunikacyjne. Zatrzymano 11 osób. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Akcja została przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według informacji przekazanych przez CBŚP, podejrzani mieli celowo doprowadzać do kolizji drogowych, by następnie uzyskiwać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Te działania odbywały się głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych są 3 pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych oraz osoba podejrzana o kierowanie grupą. 7 osób trafiło do aresztu. W toku postępowania zabezpieczono również majątek podejrzanych na poczet przyszłych kar. Śledztwo trwa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
5: I jeszcze inny policyjny komunikat. Za nami akcja Trzeźwe Popołudnie. Wczoraj od 17 do 20 skontrolowano 1416 kierowców. 5 z nich zdecydowało się jechać na podwójnym gazie. Alkohol wydłuża czas reakcji, znacznie obniża koncentrację i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Piłeś? Nie wsiadaj za kierownicę. Apeluje toruńska komenda.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Bartosz Grodecki został nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza.
8: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną. W pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
5: Bo jak podkreślił prezydent, krytyczny stosunek do migracji to jest właśnie to, co łączy go z nowym szefem BBN-u, dodał Tomasz Skory.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
5: 14 stopni Celsjusza to zdaniem synoptyków przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. Przed nami kolejne pochmurne godziny bez szans na przejaśnienia. Do tego utrzyma się umiarkowany wiatr. Natomiast prognozy na weekend są znacznie bardziej optymistyczne, bo jutro ma być maksymalnie do 17, a w niedzielę do 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikórz. www.sikorki.com.
4: Oficjalnie, tu i teraz w Radiu Gra otwieramy piątkowy popołudnie, a to oznacza, że w piątek, wiadomo, o tej porze następuje też około weekendowe rozprężenie. No chyba, że ktoś jest bardzo zarobiony, to zupełnie inna historia. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie w samo południe w Radiu Gra. Muzyka.

od razu jakby cieplej i przyjemniej. Kuba w waszych głośnikach, a my sięgamy do kalendarza. 8 dzień maja w historii to niezwykle ważna data, bo tego dnia oficjalnie w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie, a w Atlancie w 1886 roku po raz pierwszy sprzedano Coca-Colę. Początkowo była reklamowana jako środek na zmęczenie i ból głowy. W 1970 roku The Beatles wydali swój słynny album Let It Be. Tegoż dnia, czyli 8 maja, urodzili się także artysta, który

0: swoje urodziny obchodzić też będzie aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska oraz kolejny ikoniczny artysta Alex Van Halen. Ósmego maja 2002 roku do kin trafił też pierwszy zwiastun nowego Spidermana, który tym samym rozpoczął nową erę filmów bohaterskich.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Torimpex, tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio gra.

Hot and Cold od Katy Perry w Radiu Gra Toruń. Wolelibyśmy, żeby w pogodzie ta pierwsza wersja była bardziej obowiązująca w weekend, czyli bardziej ciepło, bo mamy perspektywę kolejnego fajnego pikniku. Już jutro od 14 na placu przed Urzędem Marszałkowskim piknik europejski z dużą ilością filmowych akcentów. Będzie można skorzystać z mnóstwa atrakcji, w tym warsztatów filmowych, warsztaty muzyczne, konkursy z nagrodami, animacje, fotobudka, coś na ząb też się znajdzie. A jakby nie patrzeć, to idealna okazja, by i duzi, i mali weszli w świat i za kulisy, fascynujące kulisy świata kina. Wstęp oczywiście darmowy, wolny, poleca Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa, podobno w wolnym tłumaczeniu piosenka o pięknej kozie. Wcale tak nie jest, żeby nie było żadnych wątpliwości. A propos innych zwierząt, owiec, już mówiłem o tym, że w kinach premiera z owcami, które będą odkrywały kryminalne zagadki. Oto taka to ciekawostka. Co w pogodzie wydarzy się w najbliższych godzinach w naszym mieście, sprawdzimy dla was już za chwilę, a później wyjątkowy głos Celine Dion będzie brzmiał w waszych głośnikach.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
9: Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: 14 stopni Celsjusza. To zdaniem synoptyków przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. Przed nami kolejne pochmurne godziny bez szans na przejaśnienia. Do tego utrzyma się umiarkowany wiatr. Natomiast prognozy na weekend są znacznie bardziej optymistyczne, bo jutro ma być maksymalnie do 17, a w niedzielę do 20 stopni.
1: To jest Radio Gra.

to Ray w poszukiwaniu męża. No to życzę wam, żeby ten weekend był takim, po którym, jeżeli jesteście na etapie właśnie poszukiwani, powiecie, że udało się, było dobrze. Kłaniam się, mocy, przyjemności i odpoczynku wam życzę. Niech moc popołudnia tego piątkowego też będzie z wami. Kłaniam się, Marcin Misiecki. Dziękuję i do usłyszenia. Dobrego weekendu.

0: Od 4 do 9 maja skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk.

Jego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Już 30 maja w Auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Piątek, 8 maja o 13 w Radiu Gra, czas na najświeższy raport.
6: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Na początek przenosimy się do toruńskiego magistratu. Tam wczoraj podpisano umowę na budowę i wyposażenia zaplecza Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Kosynierów Kościuszkowskich obok drugiego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesione zostaną 13 LO i Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
7: W kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownię oraz szatnie z sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus dwa to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie z sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni każdy około 26 metrów kwadratowych, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych.
6: Mówił Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia. Teraz powiemy o kradzieży defibrylatora AED z przystanku tramwajowego na Placu Rapackiego w Toruniu, do której doszło wczoraj w nocy. Mężczyznę zatrzymali strażnicy miejscy. Teraz dalsze czynności w tej sprawie będzie prowadziła toruńska policja. Municypalni przypominają, że znajdujące się na terenie miasta defibrylatory służą ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach nagłego zagrożenia życia do czasu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Zmieniamy temat. Kilka miesięcy temu ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński. Jego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objętych zostało 15 rodzin, a za nami spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania.
8: Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną.
6: Mówiła Paulina Staniszewska z CISTOR, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, mentorka prowadząca warsztaty dla dzieci w ramach wspomnianego projektu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: W raporcie wraca sprawa adwokata od Trumien na kółkach. Paweł K., ścigany listem gończym, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubiszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Schwytanie zbiega nie kończy jednak sprawy.
10: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
6: To był Krzysztof Zasada. Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być do 14 stopni Celsjusza. Nadal przewaga chmur na niebie bez szans na przejaśnienia. Ale uwaga, są dobre informacje. Jutro będzie cieplej, maksymalnie do 17 stopni, a w niedzielę nawet do 20 i pojutrze na niebie sporo słońca.
5: Dziś Stanisława i Eryka, gorąco Was pozdrawiamy. Ja nazywam się Mariusz Składanowski, będę z Wami do 18, a więc dokładnie do godziny rozpoczęcia kolejnego żużlowego starcia na Moto Arenie. A za chwilę muzycznie Robert Miles. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gry.

0: Mam niesamowitą słabość do tego utworu, przyznaję się bez bicia. Holland Oates i Man Eater z charakterystycznym saksofonem. Poezja popu lat 80. A dziś klasyka żużlowa na motoarenie. Press Grupa Deweloperska walczyć będzie z falubazem Zielona Góra. Przyglądamy się propozycjom naszych ekspertów, przy okazji także sponsorów toruńskiego klubu żużlowego. Najbardziej optymistycznie do sprawy podchodzi Monika Rosowska, typując 54-36, 51-39 proponuje Julia Barczyńska, po 50-40 Paweł Bednarski oraz Roman Gotowalski. Paweł Średniawa tym razem 49-41. Ktoś się zbliży, a może ktoś trafi idealnie. Ważne, żeby przynajmniej zwycięstwo było po naszej stronie. Muzycznie za chwilę w radiu gra ATB Don't Stop.
1: Radio gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
15: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Freddie Mercury, I was born to love you. U progu kolejnego weekendu warto przyjrzeć się nie tylko toruńskim, ale i regionalnym propozycjom kulturalnym. A weekend, można powiedzieć, pod znakiem różnorodności. Bydgoszcz stawia na relaks. Na Wyspie Młyńskiej rusza Craft Festival, czyli wielka kumulacja futraków i rzemieślniczych napojów. Dla tych, którzy wolą wiejskie klimaty, obowiązkowym punktem jest minikowo i targ Lato na wsi, gdzie tradycyjne smaki grają główną rolę. Melomanów zapraszamy do Torunia na fortepianowe covery rockowych hitów przy blasku świec w dworze Artusa lub do Ciechocinka na wiosenne majowe granie w Parku Zdrojowym. Aktywni będą we Włocławku na rodzinnym pikniku przy Browarze B, a w Solcu Kujawskim strażacy świętują swoje 140-lecie z wielką pompą. Jest więc w czym wybierać, a kolejne ciekawe propozycje już niebawem w Radio Gra.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Carly Rae Jepsen w Radiu Gra, Call Me Maybe. Piątek, 8 maja, dziś Narodowy Dzień Zwycięstwa, ale także Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Osła i Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dziś jakąś okazję do świętowania specjalnie dla Was po przerwie Wyjątkowe Kobiety, Jerry Halliwell, a później Taylor Swift.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
10: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na

0: reklamie. Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być do 14 stopni Celsjusza. Nadal przewaga chmur na niebie bez szans na przejaśnienia. Ale uwaga, są dobre informacje. Jutro będzie cieplej, maksymalnie do 17 stopni, a w niedzielę nawet do 20 i pojutrze na niebie sporo słońca.
1: To jest Radio Gra.

0: To muzyka wybrana dla Ciebie w radio. Gra dziś Dzień Zawodowego Kierowcy i niestety kiepskie informacje dla kierowców. Utrudnienia na A1, odcinek węzeł Kowal, węzeł Kutno Północ w pobliżu miejscowości Wieszczyce na 242 kilometrze. Ze względu na pożar naczepy w ciężarówce droga została całkowicie zablokowana na czas trwania akcji gaśniczej. Jezdnie w obu kierunkach są zablokowane i pewnie jeszcze może być duże zadymienie, a utrudnienia w tym miejscu mogą jeszcze potrwać przez godzinę.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: dodatku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce. Po reklamie.
1: To jest piątek, 8 maja, jest 14, czas na raport Radia Gra.
2: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek informacje sportowe, bo już 16 maja na Moto Arenie najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski 2026. Na starcie w przyszłym tygodniu zobaczymy na pewno dwóch żużlowców: Press Toruń, Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę na te zawody.
3: To ostatnie sezony, no właśnie, mają to do siebie, że też no, ci zawodnicy idą łeb w łeb. To są tylko trzy finały. W Grand Prix jest trochę inaczej, bo tych turniejów jest więcej. Jeżeli komuś nie pójdzie jeden turniej, ma jednak ma możliwości odrobienia trochę i nadrobienia tych punktów. Tutaj przy okazji IMP-u, jak mamy trzy turnieje, no to nie pójdzie ci jeden turniej, to przy tak wyrównanej stawce, no ciężko później się gdzieś goni te punkty.
2: Mówił Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Zmieniamy temat. Czas na informacje drogowe, bo zakończyła się budowa trasy staromostowej na odcinku od placu Niepodległości do Dekerta. Choć jak mówią drogowcy, zgodnie z harmonogramem umowny termin zakończenia prac przypada na 30 czerwca. Wykonawca zakończył wszystkie roboty znacznie wcześniej. Inwestycja była gotowa 30 kwietnia. Obecnie trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe oraz porządkowe, które nie wpływają na gotowość trasy do odbiorów. Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg, obecnie trwa końcowy etap procedury odbiorowej związany z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zmieniamy temat. Kilka miesięcy temu ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński. Jego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Pomocą objętych zostało 15 rodzin, a za nami spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania.
4: W ramach tego projektu uczestnicy projektu odwiedzili Barbarkę. Było to w miesiącach, powiedzmy, takich jesienno-zimowych, czyli nie w tej pięknej aurze, kiedy możemy oglądać Barbarkę zieloną, ale myślę, że przygotowaliśmy wspaniały program dla uczestników projektu. Były to tak naprawdę 3 dni, od piątku do niedzieli. Wszelkiego rodzaju zajęcia, które na co dzień oferujemy naszym uczestnikom, czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, jak również zajęcia rękodzielnicze, tak naprawdę trwające od rana do wieczora, czyli ten czas tutaj postaraliśmy się bardzo mocno eksploatować, tak żeby rodziny, które biorą udział w projekcie, absolutnie się nie nudziły.
2: Mówiła Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, prezes Stowarzyszenia Tilia ze Szkoły Leśnej na Barbarce.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Akcja strażaków trwa od wtorku, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze tydzień. Deszcz pomógł, ale wciąż są problemy. Jakie dokładniej?
6: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać.
2: Z Józefowa relacjonował Dominik Smaga.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal na niebie przewaga chmur. Niestety bez szans na słońce, może przelotnie popadać deszcz. Ale jutro będzie cieplej, nawet do 17 stopni i na niebie jest szansa, że pojawią się przejaśnienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Już za chwilę rozpoczniemy drugi tegoroczny majowy weekend. Nie tak długi i nie tak upalny, ale też powodów do narzekania nie będzie. A za chwilę do tego dołączymy fajną muzykę Bebe Rexha, Alvaro Soler oraz Pretenders.
8: Radio Gra.

0: getting started. Barbie Girl i Aqua to tak a propos dzieci i zbliżającego się drugiego już majowego weekendu. Zapytaliśmy toruńskie dzieciaki, jakie mają plany i możliwości na spędzenie tego czasu.
1: Można jeździć na rowerze.
2: No, można na spacery chodzić. Z psem.
3: Można grać piłkę z tatą na podwórku.
4: Jak jest ciepło, to można nawet się bawić, kąpać się w basenie.
5: Można jeść lody.
6: Można na kładzie jeździć.
7: Można się też bawić chowanego.
8: Można się pobawić w domu z siostrą.
9: Oglądać bajki. Wszystkie.
10: W wolnym czasie też czasem z tatą szaleję cały dzień na tramwajnie.
11: W wolnym czasie albo na przykład kotkiem tam gdzieś poleżę, z psem się pobawię.
0: A o innych propozycjach już za kilka minut w serwisie Radio Gra poleca.
12: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
10: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
11: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
12: Skończyły się żarty.
11: Mam i Buchartyk.
12: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
13: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Czas na serwis Radio Gra Poleca. Ten weekend w Toruniu to kumulacja emocji od magii Hogwartu po żużlowy ogień. W piątek o 18 w Księżnicy Kopernikańskiej Daniel Muniowski rozłoży świat Harry'ego Pottera na czynniki pierwsze. A jeśli zamiast różki wolicie zapach metanolu, to przypomnijmy, że o tej samej godzinie na Moto Arenie spotkanie wagi ciężkiej, a Pator podejmować będzie Faluba z Zielona Góra. Ale wieczór można spędzić też symfonicznie na Jordankach. Toruńska orkiestra w ramach cyklu Neoklasika zagra przeboje choćby Metalliki czy Radiohead w orkiestrowych aranżacjach. Alternatywą jest wernisaż wystawy Wystaw się w CSW, gdzie o 19 zobaczycie najlepsze polskie fotografie.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Robin Schulz i James Blunt. Okej, miejmy nadzieję, że dziś po 18 na Motorynie będzie lepiej niż okej w starciu Press Grupa Deweloperska Falubas Zielona Góra. A niedawno dotarła do nas jeszcze fajna informacja, że dziką kartę na pierwszy turniej z tegorocznego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski na Motorynie, to już za tydzień, 16 maja, otrzymał Antek Kawczyński. Trzymamy za niego kciuki. A do 15 w radiu gra m.in. Murray Head i David Guetta. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
9: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Po reklamie. W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal na niebie przewaga chmur. Niestety bez szans na słońce, może przelotnie popadać deszcz. Ale jutro będzie cieplej, nawet do 17 stopni i na niebie jest szansa, że pojawią się przejaśnienia.
11: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. Viula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. Viula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
9: Skończyły się żarty.
8: Mann i Buchartyk.
9: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
10: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Po reklamie.
16: Jest 15 w raporcie Radia Gry o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie.
17: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od tego głośnego obecnie tematu w Toruniu rozpoczynamy ten raport. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto. Urzędnicy przytaczają też dane związane z niżem demograficznym. Teraz w Toruniu zameldowanych jest ponad 1080 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat wcześniej było ich ponad 1640. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli.
18: W chwili obecnej w systemie pozostaje 168 wolnych miejsc, natomiast na wskazanie miejsca oczekuje 148 dzieci, w tym 41 dzieci, których rodzice wcześniej nie wyrazili woli przyjęcia do placówki, która była w procesie rekrutacji. Organ prowadzący na obecnym etapie procesu rekrutacji wskazuje rodzicom inne przedszkola, którzy nie zakwalifikowali się do tego wybranego w swoim wyborze, w którym mogą przyjąć dzieci, które będą podlegały obowiązkowi wychowania przedszkolnego, przy czym czynimy starania, aby te wskazania były jak najbliżej miejsca, które było wskazane przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
17: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. Szykuje się remont słupków zabezpieczających na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Obecnie urządzenia nie funkcjonują w sposób prawidłowy. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu pozostaje w stałym kontakcie z wykonawcą, który jest odpowiedzialny za realizację i obsługę systemu. Naprawa usterek ma rozpocząć się 18 maja. Jednocześnie przypominamy, że bulwar filadelfijski na odcinku od Ślimaka Gatyńskiego do Łazienny jest zamykany dla ruchu samochodów i tak też będzie dzisiaj od 19. Bulwar zostanie ponownie otwarty w niedzielę o 19. Podkreślamy, są to zamknięcia weekendowe w sezonie turystycznym.
0: Dzieje się na drogach.
17: Jeszcze na moment przenosimy się na ulicę Olsztyńską, gdzie rozpoczęła się przebudowa. Drogowcy zapowiadają prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Poznaliśmy dokładny termin rozpoczęcia tych robót. To już w najbliższy wtorek. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
19: Co ważne, prace będą prowadzone poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Już teraz w rejonie robót możecie zauważyć znaki ostrzegawcze, też znaki informujące o ograniczeniu prędkości. Dodatkowo na czas pracy ruch pieszych zostanie odsunięty od miejsc niebezpiecznych i przeniesiony na drugą stronę drogi. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że ewentualne utrudnienia w ruchu będą miały charakter incydentalny i krótkotrwały.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Jeżeli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, mimo że w samym Zakopanem wiosenna aura.
20: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie, znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe, no i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać, więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
17: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: To jest raport sportowy, zapraszam. Polscy hokeiści walczą o awans do światowej elity. W składzie reprezentacji Polski jest trzech zawodników klubu hokejowego z Torunia: Jakub Lewandowski, Erik Szafer oraz Mikołaj Syty. Jeżeli Polacy wygrają w regulaminowym czasie gry w dzisiejszym wieczornym spotkaniu z Litwą, zapewnią sobie awans do przyszłorocznych mistrzostw świata elity. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarz CUK Aniołów Toruń Kamil Urbańczyk znalazł się w gronie powołanych do reprezentacji Polski U22, które już pod koniec czerwca wystąpi w Mistrzostwach Europy w Portugalii. I jeszcze żużel za 3 godziny. O 18:00 na toruńskiej motoarenie pojedynek Press Toruń kontra Falubas Zielona Góra.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego w Toruniu, czyli 14 stopni. Na niebie nadal przewaga chmur. Dzisiaj bez szans na przejaśnienia. Utrzyma się umiarkowany wiatr. W nocy temperatura spadnie do 5 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
16: Oj, wielu z nas bardzo dłużył się ten tydzień, no nie ma się co dziwić. Poprzedni weekend rozpieścił nas długością i temperaturami. Ale i w ten weekend sporo ciekawego dziać się będzie. Fajne zaproszenia do zdobycia choćby w tej godzinie w Radio Gra.
5: Radio Gra.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good w Radiu Gra. Dziś Toruń spotyka się na motorenie, żeby dopingować żużlowców. W poniedziałek za to mam nadzieję, że spotkamy się w auli UMK. No i skończyły się żarty. Mani Bukartek w Toruniu i tam też być może będzie o stadionie.
1: Stadion Narodowy w Warszawie słynie z tego, że żeby tam nie wiem jaki gwiazdor występował, to go źle słychać. No i to jest wina nie wiadomo kogo, ale jednak znaleźli się złośliwcy, którzy znaleźli winnych i żart mówi o dwóch akustykach Stadionu Narodowego, którzy spotkali się rano. Jeden z nich mówi cześć, a drugi mówi po bułki.
0: Na szczęście w auli UMK wszystko doskonale słuchać, a ja mam dla was kolejne podwójne zaproszenie w Radiu Gra. Wystarczy podać nazwę znanego programu telewizyjnego, którego współtwórcą bądź prowadzącym był Wojciech Mann. Telefon 56 i od 6 do 0. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
15: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ.

0: Roxette, Sleeping in my car w Radio Gra. Na Olsztyńskiej prace wchodzą w kolejny etap. Od najbliższego wtorku, 12 maja, wykonawca zajmie się usuwaniem podziemnych kolizji sieci gazowej na odcinku od ulicy Czekoladowej aż do torów kolejowych. Mamy jednak dobre wieści dla kierowców. Roboty będą prowadzone poza jezdnią, więc utrudnienia powinny być minimalne. W strefie robót zwolnimy jedynie do 40, a piesi zostaną skierowani na drugą stronę drogi. To kolejny ważny krok w tej przebudowie wylotówki na Olsztyn, która docelowo ma zyskać po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na razie więc bez wielkich nerwów, gazownicy mają działać z boku, a my jechać będziemy dalej, a o planowanych zmianach w organizacji ruchu w tym miejscu więcej na naszej stronie Gra FM.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Ania Dąbrowska w Radio Gra, porady na zdradę. Pewnie maturzyści nasłuchali się różnych rad, ale i tak wszystko trzeba wziąć na przysłowiową klatę. Dziś rozszerzona biologia i filozofia, w poniedziałek matematyka i język rosyjski. I tak dalej, i tak dalej. A ogłoszenie wyników matur dokładnie za miesiąc, 8 lipca. A do 16 w Radio Gra hity chociażby od Lee Kelly czy Dawida Podsiadło.

0: Reklama.
1: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: O Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze, niedaleko Torunia, czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej, niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery. Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie. Jesteśmy coraz bliżej przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego w Toruniu, czyli 14 stopni. Na niebie nadal przewaga chmur. Dzisiaj bez szans na przejaśnienia. Utrzyma się umiarkowany wiatr. W nocy temperatura spadnie do 5 stopni.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster w Radiu Gra. Niezły roller coaster, jak pamiętacie, przeżywał bohater serialu 39,5. Tomasz Karolak i hit właśnie z tej produkcji, ale 15 lat później. A jestem przekonany, że zabrzmią równie świeżo, energetycznie, a może i momentami zabawniej. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert, który w niedzielę o 19 w klubie Lizard King 56 i od 6 do 0. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
21: Po reklamie.
0: To piątek 8 maja, jest 16 w Radiu Gra, pora na najświeższy raport.
1: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek policyjne informacje z regionu. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne. Zatrzymano 11 osób. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Akcja została przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według informacji przekazanych przez CBŚP podejrzani mieli celowo doprowadzać do kolizji drogowych, by następnie uzyskiwać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Te działania odbywały się głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych są trzej pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych oraz osoba podejrzana o kierowanie grupą. 7 osób trafiło do aresztu. W toku postępowania zabezpieczono również majątek podejrzanych na poczet przyszłych kar. Śledztwo trwa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: I jeszcze inny policyjny komunikat. Za nami akcja Trzeźwe Popołudnie. Wczoraj w Toruniu i naszym powiecie w godzinach od 17 do 20 skontrolowano 1416 kierowców. 5 z nich zdecydowało się jechać na podwójnym gazie. Pamiętajcie, alkohol wydłuża czas reakcji, znacznie obniża koncentrację i zaburza ocenę sytuacji na drodze. Piłeś? Nie wsiadaj za kierownicę. Apelują toruńscy policjanci. Zmieniamy temat. Wczoraj podpisano umowę na budowę i wyposażenie zaplecza Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich obok drugiego liceum ogólnokształcącego w Toruniu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesione zostanie 13 LO i Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Nowy budynek ma mieć 4 kondygnacje, pełne wyposażenie, ale też schron w podziemiach. Budynek ma zostać oddany do użytku 1 września przyszłego roku.
22: Lokalizacyjnie będziemy się wpasowywać przy drugim liceum ogólnokształcącym od strony boiska zewnętrznego między basenem a salą sportową. Obiekt będzie funkcjonalnie też połączony łącznikiem, który będzie na parterze, żeby można było bezpośrednio się komunikować między jednym obiektem a drugim, aczkolwiek jest samodzielny i że tak powiem, może pełnić swoje funkcje bez konieczności ingerencji w kubaturę drugiego liceum ogólnokształcącego. Formuła zaprojektu budynku, tak jak pan prezes wspomniał, szacujemy, że około 3 miesiące będziemy potrzebować na wykonanie dokumentacji projektowej.
1: Mówi Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Nad kredytobiorcami zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
23: Perspektywa obniżki wydaje się mało bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej. Ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
1: Mówił wczoraj szef NBP. Zostańcie z nami już za chwilę na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w weekend.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
1: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Na niebie bez szans na przejaśnienia. Niewykluczone są przelotne opady. Jeżeli chodzi o noc, to możemy spodziewać się 5 stopni na plusie, a jutro w ciągu dnia nawet do 17 stopni Celsjusza w naszym mieście.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Piątek po 16 można zaczynać, choć początek będzie na pewno nerwowy, ekscytujący, ale oby szczęśliwy. W tej godzinie przypomnimy wam, że już za niecałe 2 godziny starcie na Moto Arenie z Falu bazem Zielona Góra.
26: Muzyka wybrana dla ciebie.
17: Radio Gra.

0: Headhunter w Radiu Gra Revolution in Paradise. Teraz ważna informacja, być może dla naszych kolejnych toruńskich mistrzów olimpijskich. Na toruńskim Rubinkowie rusza budowa, która ma być kuźnią przyszłych mistrzów. Przy Kosynierów Kościuszkowskich powstaje nowoczesne zaplecze sportowe za ponad 11 milionów złotych. To inwestycja skrojona pod uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 13 LO. W czterokondygnacyjnym budynku znajdzie się wszystko, czego potrzebują wioślarze i kolarze. Od profesjonalnych sal treningowych i siłowni, przez strefę odnowy biologicznej, aż po warsztat rowerowy w podziemiach. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to młodzi sportowcy wejdą do nowych sal przed wrześniem 2027 roku. No miejmy nadzieję, że sukcesy, na które akurat w tych dziedzinach nie musimy narzekać, będą jeszcze bardziej efektowne. W Radiu Gra po przerwie Swedish House Mafia, a później Michael Patrick Kelly.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.

0: teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Radio Gra. Radio Gra.

0: W serwisie Radio Gra Poleca przypominamy o 18 na MOT-arenie starcie naszych żużlowców z Falubazem Zielona Góra. A jutro emocje piłkarskie o 15 na stadionie miejskim Derby Regionu, czyli Elana kontra Zawisza. Także w sobotę ciekawy piknik od 14 na placu teatralnym. Tu zajrzycie za kulisy świata kina i wejdziecie w sam środek filmowej historii. Kulturalnie weekend także pod znakiem Teatru Muzycznego i spektaklu Kelnerskie Tango. Przypomnijmy, to muzyczny powrót do klimatu dawnych toruńskich kawiarni. Z kolei fani tańca nie mogą przegapić Jordany, które w sobotę i niedzielę opanuje turniej Chance for Dance. Energia, pasja i najwyższy ogólnopolski poziom. W niedzielę zaś w Lizardzie o 19 Tomasz Karolak przypomni hity z kultowego 39,5.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Lucrecia McNeil, Perfect Love, Radio Gra. Toruń szykuje się na oblężenie Olimpu. Od 18 maja ruszają Piernikalia 2026, a UMK odkrywa wszystkie karty. Motywem przewodnim będzie grecka mitologia, więc spodziewajmy się imprez, których nie powstydziłby się sam Dionizo. Zresztą sam line-up też godzien najwyższego boskiego podziwu. A do zestawienia wykonawców ostatnio dołączyła sama Brodka.
1: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Gra, mówiła Monika Brodka.
0: A muzycznie w Radio Gra po przerwie też fajnie, już weekendowo Bruno Mars, a później Mossiman i Trips.
2: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do -40%. Skorzystaj z promocji. Tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty -20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
12: Wow, ale masz wypieki.
13: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
12: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
13: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
14: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
16: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
2: Po reklamie.
3: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Na niebie bez szans na przejaśnienia. Niewykluczone są przelotne opady. Jeżeli chodzi o noc, to możemy spodziewać się 5 stopni na plusie, a jutro w ciągu dnia nawet do 17 stopni Celsjusza w naszym mieście.
4: To jest

Mossyman i Trips. Halo! Najsłynniejsze toruńskie słupki, czyli te blokujące przejazd przez Starówkę, czekają już na kapitalny remont. Zaraz po ilu latach? Po miesiącu funkcjonowania. No, nie napracowały się, prawda? Przy okazji przypomnijmy, że bulwar w ten weekend, jak i w każdy kolejny w sezonie turystycznym, znów zamieni się w deptak. Samochody znikną stąd dziś o 19:00, a ruch wróci dopiero w niedzielny wieczór.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
6: bezpiecznie.
5: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: dni otwartych od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Piątek, 8 maja o 17 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
2: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. W Toruniu trwa budowa piątego miejskiego żłobka, który powstaje przy ulicy Heweliusza na toruńskim Jarze. Ta placówka ma pomieścić 150 maluchów. Na jakim etapie są te roboty?
3: Jesteśmy w końcowej fazie wykańczania wnętrza, mamy skończoną elewację. Zostało nam do zrobienia zagospodarowanie terenu i zakończenie prac wykończeniowych.
2: Mówił Jan Rodziewicz, prezes firmy realizującej te inwestycje, a żłobek na Jarze według planów ma przyjąć maluchy od 1 września.
4: Sport w Radiu Gra.
2: Już 16 maja na toruńskiej motoarenie najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski 2026. Na starcie w przyszłym tygodniu zobaczymy na pewno dwóch żużlowców Prestoruń: Patryka Dudka, broniącego tytuł z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę na te zawody. Rezerwowymi są Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek.
5: Po raz drugi z rzędu spotykamy się tutaj w Toruniu, ale tym razem na torze drużynowego mistrza Polski, także gdzieś tam ta tradycja, że finał, tym razem jeden z finałów jest zachowany na torze drużynowego mistrza Polski, no wchodzi w życie po raz kolejny. No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie, wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo 2 lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk, ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kasper Woronan, który świetnie zainaugurował sezon, także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji.
2: Mówił Karol Lejman, prezes firmy One Sport, będącej promotorem cyklu. Teraz przenosimy się jeszcze na moment do Ciechocinka. Tam na remont czeka budynek dworca kolejowego. Inwestycje zrealizuje spółka PKP, która przygotowuje przetarg. Rewitalizacja zabytkowego dworca obejmie także m.in. modernizację systemu ogrzewania budynku i organizację nowoczesnej strefy dla pasażerów. Umowa z wykonawcą ma być podpisana jeszcze w tym roku. Do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie będą obsługiwani na dworcu tymczasowym, przekazał Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przypomnijmy, że pół roku temu, po wieloletniej przerwie, wróciły stałe połączenia kolejowe do popularnego uzdrowiska. Słuchacie raportu? Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
6: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
2: O czym informował Michał Krasoń.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 5 stopni, nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia ciepło, nawet do 17 kresek na termometrach. Na niebie mieszanka słońca i chmur i raczej bez deszczu, a w niedzielę jeszcze cieplej, nawet do 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Witaj weekendzie, witajcie emocje. Z gorącymi pozdrowieniami dla tych, którzy w drodze na kolejne starcie toruńskich aniołów na motoarenie. Muzycznie towarzyszyć nam będą za chwilę Spice Girls, a później Felix Jen.
4: Radio Gra.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass w Radio Gra. Rewolucji w składzie toruńskich aniołów na dzisiejszy pojedynek ze Stalmetem Faluba Zielona Góra nie ma, ale można powiedzieć, że dreszczyk emocji i pewna niepewność narasta, bo choć były zwycięstwa, to jednak wyszarpane, a bilans biegowy plus 2 po 4 meczach chwały mistrzom Polski nie przynosi. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nasi czterej muszkieterowie Sajfudinow, Lambert, Dudek i Mikkelsen pokażą klasę i to, że złoto im nie ciąży, a jeżeli do tego swoje cenne punkty dołożą juniorzy Antek Kawczyński i Mikołaj Duchiński, będzie dobrze, w to należy wierzyć. A przypomnę, początek meczu już za mniej więcej 40 minut.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290.

0: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
2: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bytkowska 52 w Toruniu.
3: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
4: Skończyły się żarty.
3: Mann i Buchartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd dźwigną.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Speedway już za chwilę. Będziemy trzymać kciuki za toruńskie anioły, ale nie tylko przecież. Speedwayem żyć będziemy w czasie tego weekendu. Jutro na przykład na Placu Teatralnym od 14 do 18 fajny piknik rodzinny i będzie to okazja do poznania na przykład tajników sztuki filmowej. Będą warsztaty, w których będzie można spróbować swoich sił scenografii, montażu i dubbingu. Będą też warsztaty muzyczne dla małych i dużych, malowanie buziek dla dzieci i liczne konkursy. Zresztą Radio Gra też tam będzie. A do 18 muzycznie odrobina klasyki i tej polskiej Lady Punk, zostawcie Titanic, ale będzie też Shakira, która

0: uwaga, wiemy już, przygotowała hymn na tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica@torun.pl.
9: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Wiejska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 5 stopni. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia ciepło, nawet do 17 kresek na termometrach. Na niebie mieszanka słońca i chmur i raczej bez deszczu. A w niedzielę jeszcze cieplej, nawet do 20 stopni.
2: To jest Radio Gra.

0: Belinda Carlisle w Radiu Grat już przed 18, tuż przed rozpoczęciem kolejnego żużlowego starcia na motoarenie. Jak już pędzę, może chociaż po pierwszej przerwie uda mi się obserwować to widowisko, ale usłyszymy się jutro w Radiu Gra od 7 do 12 w kolejnym weekendowym wydaniu programu Wolna Sobota. Mariusz Składanowski, pa, pa.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
1: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
11: Piątek, 8 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od tego głośnego obecnie tematu w Toruniu rozpoczynamy ten raport. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto.
13: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas, jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe, dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował.
12: Mówił Marcin Sędkowski, Kołakowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. Teraz policyjne informacje z regionu. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne. Zatrzymano 11 osób. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Akcja została przeprowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Według informacji przekazanych przez CBŚP podejrzani mieli celowo doprowadzać do kolizji drogowych, by następnie uzyskiwać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Te działania odbywały się głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród zatrzymanych są trzej pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych oraz osoba podejrzana o kierowanie grupą. 7 osób trafiło do aresztu. W toku postępowania zabezpieczono również majątek podejrzanych na poczet przyszłych kar. Śledztwo trwa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
12: Więcej o tej sprawie piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm. A teraz jeszcze na moment przenosimy się do Ciechocinka. Tam na remont czeka budynek dworca kolejowego. Inwestycje ma realizować spółka PKP, która przygotuje przetarg. Remont zabytkowego obiektu ma objąć także m.in. modernizację systemu ogrzewania budynku i organizację nowoczesnej strefy dla pasażerów. Umowa z wykonawcą ma być według planów podpisana jeszcze w tym roku. Do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie mają być obsługiwani na dworcu tymczasowym, przekazał Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przypomnijmy, że pół roku temu w grudniu po wieloletniej przerwie wróciły na stałe połączenia kolejowe do tego popularnego uzdrowiska. Zostańcie z nami, już za chwilę będziemy mieli dla Was informacje pogodowe dla Torunia. Sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas w weekend w naszym mieście. W nocy w Toruniu zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 4 albo 5 stopni. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia w najcieplejszym momencie ma być do 17 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i bez opadów. W niedzielę także bez deszczu i może być jeszcze cieplej niż w sobotę.
11: No i proszę, znowu mamy weekend. Piątek po 18 to jest taki moment, kiedy w naszej playliście pojawia się jeszcze więcej tanecznych przebojów. DJ RTK, cześć, dzień dobry, ruszamy zatem z roztańczonym Radiem Gra.
1: Radio Gra.

0: 3, 4, 4.
1: Bardzo ładnie bujam. To Pitbull. Jego też nie mogło zabraknąć w naszej piątkowej playliście. Aktualnie w pierwszej dziesiątce na świecie pod względem majątku wśród latynoamerykańskich artystów. Amerykański serwis zrobił ostatnio takie zestawienie, sprawdził, kto zarabia najlepiej. Gloria Estefan na pierwszym miejscu, Jennifer Lopez na drugim, Shakira zamyka podium. W czołówce jeszcze oczywiście Ricky Martin i Bad Bunny, do którego zdecydowanie należały te ostatnie miesiące. No to jest taki skład, z którym aż chciałoby się spędzić piątkowy wieczór.
2: Radio Gra.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

No lepiej, lepiej myśli się o weekendzie w rytmie takich hitów. Rihanna w roztańczonym radio gra w piątkowe popołudnie, a już za moment producent, który co prawda miał już na koncie kilka numerów, ale światową popularność zapewnił mu dopiero ten ostatni. No to sprawdźmy w takim razie, jak się robi dance w Finlandii. Eben już teraz w Radiu Gra.

0: Dla niektórych maj, a dla niektórych ten okres w roku, kiedy kończy powoli pylić brzoza, dąb pyli bardzo mocno, a za chwilę pylić będą także trawy. Jeżeli wy też sprawdzacie Allergen Info Piątka, chciałem powiedzieć, że to już niedługo, ale wiadomo jak jest, akurat sezon na alergię wcale jeszcze się nie kończy. Kończy się za to ta robocza część tygodnia. W Roztańczonym Radiu Gra razem z wami, zresztą jak co tydzień wspólnie rozpoczynamy weekend. Już za chwilę jedna z tych piosenek, których refren zna chyba każdy.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz.

0: Calcium 50+ dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: W nocy w Toruniu zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 4 albo 5 stopni. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia w najcieplejszym momencie ma być do 17 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i bez opadów. W niedzielę także bez deszczu i może być jeszcze cieplej niż w sobotę.
4: Raz, dwa, trzy!
5: Marsiki!
1: Słuchasz Radia Gra.
6: Płomienne

0: bardzo dobrze wrócić do takich brzmień. To Samantha Fox i rok 88. I co ważne, mamy tego więcej. Po 19 kolejna porcja tanecznego, przebojowego grania w roztańczonym Radiu Gram. Tak na ostatniej prostej przed weekendem. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
6: Skończyły się żarty.
5: Mam i Bukartyk.
6: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
7: Tak siedzę, gram, myśli dokądś biegną.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.

0: Bardzo mocny imprezowy skład. David Guetta i Florida w roztańczonym Radiu Gram. A ja sprawdzam właśnie, co ciekawego dziać się będzie w ten weekend. I myślę, że sporo osób ma już plany na niedzielny wieczór. No tak, przed nami ostatni odcinek, finał Tańca z Gwiazdami. Cztery pary zmierzą się w tym ostatnim finałowym odcinku. Między innymi Magda Boczarska, będzie też Sebastian Fabiański. A na parkiecie, jak zapewniają organizatorzy, mają się też pojawić ci, którzy w poprzednich edycjach zachwycali najbardziej. No ale Taniec z Gwiazdami można mieć też w piątek, w domu, w samochodzie albo gdziekolwiek tam, gdzie właśnie was zastaliśmy. W roztańczonym Radiu Gra Madonna już za parę chwil, a wcześniej pojawi się jeszcze Zalia.
1: Radio Gra.

0: to jedna z tych nowości, które ostatnio mocno zwracają uwagę. Ano, dwóch Holendrów, których kawałek stał się wiralem kilka miesięcy temu, chociaż tutaj podobno nie internet był pierwszy, a DJ-e, którzy grali ich numery na tych większych, na tych ważniejszych festiwalach jeszcze przed oficjalną premierą. Jest słonecznie, jest tanecznie, czyli dokładnie tak, jak lubimy w roztańczonym Radiu Gra.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2890.

0: Podobno, kiedy robi się nieco cieplej, kiedy słońca jest więcej i kiedy sezon urlopowy jest już na horyzoncie, wtedy pojawia się on, Calvin Harris, w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie. Za chwilę, godzina 20, po 20 ciąg dalszy tanecznych rytmów, tym razem od Karol G. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Fuego!

0: Słuchajcie, Roztańczonego Radia Gra w piątkowy wieczór, a ja tymczasem utknąłem na kolorowych portalach, które tym razem opisują sprawę Taylor Swift. Taylor zastrzegła właśnie w amerykańskim urzędzie patentowym dwa swoje powiedzonka przywitania. Jedno bardzo popularne zdjęcie. To jest podobno temat, który coraz częściej pojawia się w kontekście tych największych, najbardziej znanych nazwisk. Gwiazdy po prostu nie chcą, żeby ich fani byli wprowadzani w błąd, na przykład przez filmiki robione za pomocą sztucznej inteligencji. I dobrze, znacznie lepiej mieć prawdziwą niż wygenerowaną Taylor, Hunter X, a później Kylie Minogue w Roztańczonym Radiu Gra już za parę chwil, też jak najbardziej prawdziwe.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.

0: Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: W Media Expert taniej masz.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Czuć wiosnę w tym numerze. To Dawid Podsiadło, jego najnowsza piosenka. Sezon w radiu gra w piątek wieczorem. No właśnie, mówią, że sezon na Dawida właśnie się rozpoczął. W planach jest 6 występów na specjalnej obrotowej scenie. Tego w Polsce jeszcze podobno nie było, a pierwszy koncert i premiera obrotowej sceny już za niecały miesiąc.
1: Radio gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.

smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szykuj się na ale.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: ten numer nawet w wersji tanecznej nie traci nic ze swojej elegancji. A ja właśnie czytam o eleganckich panach. 10 lipca nowa płyta grupy The Rolling Stones. To temat, który poruszają wszystkie muzyczne portale od kilku dni. Wieku i lat na scenie tym panom już nikt nie liczy. Na nowy album podobno ma być nowoczesny, dynamiczny, ale jednocześnie brzmiący dokładnie tak, jak spodziewalibyśmy się tego po tej ekipie. U nas tanecznego grania ciąg dalszy już za chwilę w roztańczonym Radiu Gra pojawi się Shakira.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: Jeżeli w piątek przed 22 nie wiecie jeszcze, jak mogą potoczyć losy tej nocy, to ja spieszę z inspiracją. Madonna mknie na balet z wietrzącym klatę Lubym. No taki nagłówek trafiłem właśnie na kolorowym portalu. Tak trzeba żyć, zwłaszcza przy weekendzie. Luby jest o 38 lat młodszy, ale chyba to jest właśnie ten weekendowy target Madonny. Pointer Sister i Alan Walker jeszcze przed godziną 20 w roztańczonym Radiu Gra.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lactium?
2: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.

0: takim tanecznym akcentem kończymy roztańczony radiogram. 22 za parę chwil, DJ RTK, dzięki za dziś. Ja życzę pięknego weekendu i do usłyszenia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radiogra.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biedronce.